0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
2: Dámy tu mano! I venga conmigo!